bardy zahają on zajgierki. Granice do jetemer nemer i wokin rachem haver szkabry. A i spolery tuk, jesumy kajer, jewa im poherek, pachty bakutian. Noch sangaralom, harcer czemysum, a i sebe zasum, janka a i żymian. Betke bajkarel, betke bajkarel, je betke zoskal ma hice pagan. Machwan knobel, barda worek bęk, miacja desnel, hoho hajagan, hoho hajagan, hoho hajagan.